len jedno, poviem len toto. A poviem len jedno, poviem len toto. A poviem len jedno, poviem len toto.